0: para vivir. Jazz hat mich nur hier da. Na, posede mich. Janere, hovi, Jazz, so kunst, genia, sportuje.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
2: Do Rostowy volejbulowy cuk U22 sportowego towarstwa Wiktorie Worklec nastupi dżęca trójcy na międzynarodnym turnierze Prague Volleyball Games w Praze, a raje tam w otrania dziewięćich w sportowej hali Tatran Szczeszowice mezdrujim przeciwo U20 z czeskiego Proseka. Rożynčanska Vesna Modžina przeproszuje na beach volejbulowy turnier, kotrž przewedzie ona dżęca Rożynče na beach volejbulniščiu przy Putnikovarskej Vúce. Cyłki zetkaja się na pół cioch, turnier zapocznie so cioch. Kopańca, koparska rezerwa sportowego towarstwa 19.22 radło, dobi dżęca do Niesłaczidła, a kopa tam od popołudniu cioch. W sobot porażki 27 tydzienia z Rabacz a Kszidła z Runacz ryka dżęca za kulowskich Warriorów w Rakecach. Tyż tam zapocznie so ra popołudniu cioch. Koparjo Spančić Kukova raja jutce od napojenej v nimskih Pazlicach a mustvo športoveje jednotki Nebelčice od dvimaj Sepicach. Vosibite rajne džen s dvimaj koparskimaj partijomaj převedže so jutce nedželu Kroščicach. Najprede očakuje rezerva SJC od napojenej koparjo z Radvorja k srbskemu derbije a potem popovdnju cioch prinje koparske mustvo SJ Kroščice mustvo Traktora Malešice. Koparski cuk znašec Dobruše nastupi jutce popołudniu cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horky.

0: Liczba tężki są spęczuje do szulehiczu zakskie, bole przybiera w zajszłym szulskim lecze je na 7900, takich, każdy mamy prać, haj, w osobitych postajnych było, zadobisz pokutu płacić, a jeszcze 8 let do tego by to nidzie 7000, to reka je jasne, stupowo przez 10%, a je tak szak, zo so pokuta hake upraje potem, zo je szulo 5 dniu za sobą falował, a to bez haj zamówienki, a bez to, zo jest to z nim ryczało. Albo zoje un ryczeć co, potem dobyś 5000 euro za to płacić, jeli dlehać 5 dniu falujesz, a to potrzechi wóny szuloru, połanski szulo a wyższych szulo, najmniej takich, kiedyś do szule kodzia masz na gimnazjach. Tak bryka studie informacje. To dzień obole stupa. Zwiecza, kaž prejene so najprej raz poskyči tež rozmova, tež ze sociálnej dživačovku šule, potom môže za púčemi pýtač, predhač, pokud tu pláčiš, zo potom reka zobe tola, nie je ničo, ja sa pomohol a šulo sa ja sa nepokáza 5000 euro, kaž prejene, a to je jenož za počátk tutej vecky. Tak kúpada aktuálne ve Zakske a netko, však máme dalšie šulské leto, kýž je so započínal 2 týdny, však hižo šula zaso je.
1: W nadmorskim klubie w letnią noc przewiewny dress code spontan lat gładkie ruchy ciała się skrzą w selekcji mają tłok.

0: Milena Močorec, to byście kiedyś na łonę zaspiewała, tak dziecięca z Huczbu Dale. Z Krzysztofem Cyżą.
1: Słowa wysk swój za mnie chcę.
0: A to je Oliver Thomas. A ty się zna, to było z Weronika Kalinicyna. To są nasze śpiewy, hać do łasy mieć, aż tu chce się je napaskać, a w ulki dzieje z nich. Przez 180 namagacie też na Spotify. Cel jedno za MDR Serbia Pytacz.

Zobaczcie, dzień cedera złoża przyszli, mamy też prawą chudźbu k tomu. No, takie to lepiej, że festiwal od skupiny Usmusz. Tajka stuczka Jorga Weisselberga. To śpiewa Matthias Kisling. A po przychylnej hudźbie so podamy do Prahy, tež tam sú zaso Serbia popočuje.

0: To nasz mięczny podziwiec je. Przychodny tydzień ze spoczatkiem septembra wszako zapoczyna się po szuli za mną i ze startem do wykupowania nowy żywiński wotrysk. Tyż za 12 młodych ludzi z Wietnama, kotoż bydla nitko we Wojorecach, Katka.
1: A to, co bych tu dziewali, respektywnie wieza najprzede raz, co wykupowali. Czesacz tydzień dół są już intensywnie Niemczynu wuknęli, a czera potem też uswiecenie za uspieszne B2 połowanie dostali. Wod punczele startuje Kasi Żerek za nich też wukubanie, a to na ladansku fachowu moc. Dziewacz maja pozdysza na przykład w klinikum w Łużyskiej Jezoriny albo w Ladaniszczach. Lausitz Connect reka tutun projekt strukturnie zmieny, który wabi fachowe mocy z Wukraja do Łużycy. Ale si możecie przedstawić, przecież naopak z Niemskie do Wietnama wypoczywać też najpierw raz Czeszko, si myślą, co namakać w nowym kraju, a kiedyś młode żony praja start niebie przecież zacz tydzień mirunie won lochki, im so styrskasze, a Niemscy wuknąć to je wiezo jara Czeszko, to si możemy na skierat jeszcze przedstawić. Ale woni szako suriana skupina, a tyż w Wojerecach bych ju lubię witani, a są tam tyż zromadnie nowoletny swiedzień z dalszymi Wietnamczanami w Wojerecach swiedzili, što się im pokazało, myśmy tu w oprodzie witani. Runie woto tyż dże przy tutun nowym projekcie Lausitz Connect AWO, hać to 2040 maja so zamiernie w Ukrainie fachucy do regiona wabić, wukubwać, a dołodobnie wieza tyż tu wostać naszych ladaniszczach.
0: Wietnamczynio zapocznu pundzielu z wukubwaniom w Wojerecach.